ndaika jako gaigutarwaje kino ntukona ngikwera muthikirio kwangu thirikiria na otwen kwenda gati kwa nyuma mbugira kaido litakiri mpesa lipa na mpesa lingithia kwa buy goods till number 43 91 54 9 43 91 54 9 ndigere ndaika idano 35 ikaumira muthoni Adriano.